je karo wede mbeb mari je alalu wil jele amadu jele sabaro mambe yai ulu manding jele sabar mujuro wale ndundo mwele nkumbo jali boye yai Ubejari wele lodu no sabe Ali maduo yele Ali maduo imambe Moje ya yo kuboru wo dembe sabe Amandi nkele ya suru mandi ya yo Moje ya yo Moje ya yo kuro bambe le Tabaru wele Amaru weja Kubaro wo Kubaro weja rigeye Sabaru wele ndumno Mandi jabaro Nijaro wele